0: budowlany, drewa było słabej jakości. Kamczatkowa była pobudowana, no, wielmi przychorza, murowana cerkwa u 60. jachady, jaka ja staję po siąniaszni dzień. I ciekawostka jość to jest to w udzierżawnym archiwie u Harodni jość wielmi dobra zachowana cała dokumentacja budowy, jak po polsku nazywają się dziennik budowy, to opisana każda kapiejka, każda cachlinka, każdy kamień, jak ta cerkwa budowała się, jakie byli koszty. Tak samo można odkinąć taki argument, że być sam cerkwy na naszych ziemiach byli budowane ja sachroszy carski, aż to car pobudował nam te cerkwy. Konkretna każu, czy pra budowy sioniaśniej cerkwy tej u 60. jachady 19. stachodzia. Ogólny koszt budowy cerkwy bez ikonostasu i freskał, to było kala 14 tysięcy rublów. To no, wielki groszy. Datacja dzierżawna, to 2 tysięcy. To znaczy niecałe 20%. Niedzie 15%. To była dzierżawna datacja. Cerkwa była zbudowana za chwiarą prycharzan, konkretna z kożnej mużskiej duszy. Jak pisali, trzeba było zapłacić 70 kapiejak, ale całe ziemi usnosili i usnosy dobrowolne. Pracowali przy budowie cerkwy. Po innych przychodach byli zbierane groszy. Tak, że ta cerkwa zbudowana za groszy wiernikom. I można skazać, że to taki pomnik wiery naszych przodków.
1: Pierwsza jest uświetna wojna, bieżaństwo. Ja wyczytałam, że u tej cerkwi Niemcy zrobili magazyn.
0: No taki skład. Taki skład był w cerkwi, ale dosyć krótko istniał. Tam już to krynki, można skazać, u sprawie bieżaństwa, to niejaki taki fenomen. Tam już to po moich rozlikach u przychodzie zostało się minimum 100 siemion. U krynkach, u wiosce Siemionowcy, u wiosce Małej Jaziorania. Do rzeczy, a 1916 roku u krynkach i u Siemionowcach istnawali białoruskie szkoły, do jakich chodzili prawosławni, a to znaczy byli ludzie. Ale bieżeństwo tak, to wielmi, wielmi tragiczny czas, u się prato ja wiedajam, zrobił padliki demograficznych strat przychoda i te demograficzne straty byli no wielkie, ale odnosno można skazać takie średnie dla całego regionu. Nie stało 30% pierodwojennych życharów, ale ta przyczyna nie tylko bieżaństwa, ale tak samo mnoga mężczyzn zginęło na wojnie. Ale straty demograficzne, jak to każu, 30%, to średnie. U niekalki wioskach straty demograficzne byli kala 50%. Życharów nie wiernuła się. Na przykład wioska Białohorcy. Tak, że to średni pokażczyk. I trzeba wiedzieć, że to tak jak skazał, że najmniejsz 100 siemiał nie wyjechało u Rosji. Tak, że z tych, co wyjechała i te ludzi, jakie byli zmobilizowani, to te straty, można skazać, byli bolsze, a to nie dzieje 40%. To wielmi wielkie straty.
1: U międzywojenny period szmat cerkwą, szmat przychodał, pakoki pamiętszała prawosławnego nasielnictwa, pierotwarali się u kościoły faunijackie cerkwy.
0: Akurat u Ukrynkach inna była sytuacja. Sąsiednie przychody u Jurawlanach, u Wostrowie, u Hałęcy początkowo stali filialnymi cerkwami, a Krynki byli samostojnym przychodom. Tamuż to po prostu heta było no miasteczka w okolica z wielkim takim potencjałem gospodarczym. Trzeba pamiętać, że to nie było dzierżawnej mierzy, że to znaczna część

0: Ka przyjechał samych krynak, heta byli Żydy, Jaureji, bolszczym połowa nasielnictwa. Heta jaurejskie nasielnictwa było. Tak, że heta był no, wielki taki regionalny centr gospodarczy, gromadzki.
1: Serce u krynkak jeszcze wiernął się do 18. stulecia, kiedy była wunia bierościejska. Czy nie było takich namagań, jak tak samo uwieść w unię?
0: Tak, no, to on nie skazał, nie ma na heta dokazał krynic, ale od początku 18. stulecia Kryńska cerkwa była uniacka. Dokument z 1632 roku, pro jaki ja kazał, że to Karol Władysław IV potwierdzaja prawy świeszczenika kryńskiego Siemiona Lełkowicza na władanie dwoma wołokami ziemli. Wyraz na tam napisane, że to świeszczenik maje być wierny dla rzymskiego kościoła.
1: Znaczy, że z pierwsza była prawosławna, ja pośla uniacka, ja pośla i znowu prawosławna. Tak. U kniżcy historia cerkwy w Krynkach, to nie tylko historia samej cerkwy, czy samego przychoda, ale to tak samo historia pra nasilnictwa, pra ludzi, jak ja, żyli z tego ziemi na tych terytoriach.
0: Tak, tak jak napisał w stupie, kołownym herojom stali nasze aprotki, ludzi. I tamu jest wielmi obszerny aneksy, jakie ja nabliżają nas, współczesnych ludzi, do naszych protków, tomu, że od 18. stulecia jest padany ja, do końca 18. stulecia jest padany ja z prośbiszcza uście żychary. To znaczy gospodary. Nawet u końca 18. stulecia całuje się mi z dziećmi. I to jest nadrukowana u kniżcy, a od 1823 roku przez rok 1863, 1892, 1914 jest spiski wszystkich przycharzan, wszystkich razem z dziećmi i dodatkowo pani Maria Nosko dopełniła te spiski genealogicznymi danymi, na przykład jak była żonka ta, z jakiej ziemi pochodziła, jaka miała prośbiszcza, kiedy był ślub, służąctwa, tak, że mnoga, że to można tam przeczytać. Gdzie po prostu można przesaczyć całe demograficzne zmiany, plus u kniżcy wielmi mnoga tabela, gdzie jest dane demograficzne, kolki domów było u danej wiosce, kolki ludzi, jakiego połu, kolki mężczyzn, żęczyn, nawet kolki jurejów. Dodatkowo pisał gospodarku i kulturę. I tak sama religijność od 16. stulecia. Tak, że na przykład gospodarka pisana od 16. stulecia po dzisiejszy dzień. A wiedzę, że gospodarka ma wielki wpływ na nasze życie. Jak żywiem, jak nam żywieca i ci na przykład jest przyczyny do ekonomicznego wyjazdu, kidania swoich miejsc.
1: Tak, że możemy szmat czego dowiedzieć, a tym bardziej, że sam ten region Zakolszczyny wielmi bogaty jość nasielnictwa i prawosławne je, i katolickie je, jość Tatary, dawajne byli Habrei. Kniżka, a pracza tablica, a pracza indeksa, bogata ja fotografiami.
0: Tak, jość i dokumenty, wielmi czytelny ja, od 18. stulecia nadrukowany ja u kniżcy. No mają ciekawe ja mapy, ale chyba najbolsz kasztowny ja zdymki. Zdymki, oryginalny ja zdymki z zachowaniem swojej autentyczności, nie pieroblany ja przez AI, od początku 20. stulecia, gdzie jest ziemi kryńskie z tego periodu, z pierwszej wojny. Zdymki archiwalne, miż wojenny, ciekawy. Tak, że jest to ochladać. Dodatkowo w aneksach jest fotografii wszystkich krzyżów z terytorii przychoda i wszystkich mogiłak маю на мислі могілок гэтых старых, на яких хавалі шыхарам конкретных вёсак, так да канца 18-го стагоддзя, пачатку 19-го. Амаль кожна вёска мела такія могілкі, і такія могілкі я адшукаў і сфатаграфаваў гэтыя камені. Так што ёсць што аглядаць. Але яшчэ хачу сказаць, дадаць, што скрынак і крыйскіх ваколіц родам ёсць многа вельмі значных людзей беларускай культуры, гісторыі. Гэтыя людзі апісаныя, выведзеныя іх радаводы. З такіх людзей, канешна, трэба сказаць пра Александра Семеняку, аднаго з камандзіраў слуцкага збройнага чыну, паэтаў, пісьменнікаў, як, напрыклад, Пятрусь Макал, Сакрат Яновіч, Владзіслаў Тамашчык, архієпіскоп Василь пазніше, Мікола Чарнецький, далей ще інший Семеняка, який, наприклад, написав музику до відомої пісні «Білорусочка» чи «Яварі» і «Каліна на слови купали». Усі яни, можна сказати, кринчання.
1: Wiesław Chóruży związany z Krynkami, z Sokolszczyny?
0: Tak, tak. Ja sam narodził się u Krynkach. Jeszcze kiedyś nawet był w szpitalu u Krynkach, kiedy radził się, ale sam wychowany u Białostoku, a moje przodki związane ja z wioskami w okolic Krynak najmniejszy od 18 stagodzie. Wywiał radowod swój od końca 18 to stagodzie.
1: Tak, że to gdy było podarożże genealogiczne, je można skazać.
0: Tak, tak. To już to od niejkoho czasu wielmi ciekawili się genealogia i mnoga, że to można dowiedzać się nawet pra siebie.
1: Tak, że to zapraszałem do lektury. A kiedy ktoś ci będzie chciał nabyć tę kniżkę, gdzie może nabyć jej?
0: Wydawcami kniżki jest Centr Białoruskiej Kultury, Prawosławny Przychod u Krynkach i Białoruska Historyczna Towarzystwa. Tak, że to u wielmi mnogich miejscach można kupić. Jak wiedziałem, już od 10 dzion istnieje Białoruska Biblioteka przy Centr Białoruskiej Kultury u Białostoku po ulicy Warszawskiej 1A i ta kniharnia pracuje u każdy budzionny dzień od 15 godziny do 17. Tam na przykład można kupić kniżku u prawosławnych przychodach. Dumaju jeszcze u mnogich innych miejscach można będzie kupić. Na pewno każdy, kto chce kupić, ja je znajdzie.
1: Tak, że zapraszam jeszcze raz do znajomstwa z tej kniżką i dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: My baczymy publicystykę do interwiu na Radio Racja.

0: nie czuję się kompetentny, aby komentować słowa ministra spraw zagranicznych. No nasze położenie, jako szef regionu mogę powiedzieć, że nasze położenie geopolityczne było kiedyś naszym wielkim atutem, ponieważ ta współpraca międzynarodowa z Białorusią, to była współpraca i firm, i uczelni, i samorządów, ale też to były kontakty międzyludzkie. No, wielkim sukcesem zeszłorocznego Forum Spójności było otwarcie przez premiera Donalda Tuska granicy z Białorusią. Nie ukrywam, że trochę oczekiwałem, że ten efekt otwarcia granicy będzie lepszy. To, co obserwujemy, to jest na razie są to minimalne kwoty, chociażby i w turystyce udziału mieszkańców Białorusi, i w turystyce, w handlu, w usługach, więc na pewno dla naszego regionu wszystkie działania, które będą powodowały, że ta współpraca będzie mogła być prowadzona, to jest dobry kierunek, bo na pewno nasi przedsiębiorcy, nasze przeróżne branże usługowe, transportowe, branża turystyczna, sklepy, galerie, takich klientów białoruskich potrzebują, więc no na pewno to, co będzie wspierało jakby rozwój przedsiębiorczości w naszej województwie, ja również jako marszałek będę takie działania wspierał.
1: W listopadzie u Białostoku będzie prowadzić ważny forum po bezpieczeństwie i będzie tam obmierkować to pytanie Białorusi, bo у тим ліку бачимо в програмі питання російської ескалації, російських ракет. Як це може бути агулом зв'язано з польсько-білоруськими відносинами?
0: Ні, пані редактор, я завжди мов ясно, кожен агресор – це агресор. Тут якби нема зеро-єдинкового, то нема якогось компромісу в називанню, хто є агресором, і агресором є Росія. І теж са випадки, що панство Білорусь допомагає тому агресорові в атакуванню на Україну, а теж в тих різних акціях дезінформаційних, якихось там діяннях агентур. No to wszystko widzimy, to nie zmienia oceny Białorusi jako państwa, że to jest państwo nam nieprzychylne. No, termin, który u nas powstał, trudne sąsiedztwo, to jest trudne sąsiedztwo z Białorusią. To nie jest sąsiedztwo z państwem, które jest dla nas przyjazne, które nas lubi, które chce z nami współpracować, ale też my jako obywatele, to jest przecież między Białymstokiem a Grodnem, to jest 75 kilometrów. No, ja sam znam wielu fajnych tam mieszkańców, którzy chcieliby tej współpracy, więc myślę, że też więc jakby też wymaga tego takie postawienie pytania, że trzeba oddzielać państwo jako agresora, ale no jakby też tych ludzi nie możemy sobie pozostawić na pastwę tego państwa. Jakby też dawać te możliwości współpracy, współdziałania, rozwoju, czy chociażby zarabiania pieniędzy.
1: Kiedy my utrym z Wojtem na Pomierzy usiedznaczają, że kiedyś rani byli naprawdę dobre stosunki z Białorusią, byli pojezdki, obmiany opytami, zaraz tego nie ma. Czy правильно rozumiem, że zaraz tego ogólnie нема у Падлярському воєводстві і наскільки важливо, щоб це відновилося?
0: Ні, тієї співпраці зараз немає. Як я був президентом Ради міста, то теж такі контакти з містом Гродно утримувалися. Очевидно, та агресія на Україну, ну, ті контакти перервала, бо того вимагала певна теж справедливість, певне якби показування, хто, де є добро, де є зло, і що ми є по стороні зацідування добра і демократії. На хвилю обіцяно з таких співпраці між регіонами ані з Білорусі, ані з Росією województwo podlaskie nie prowadzi.
2: Po słowach marszałka podlaskiego województwa, z jakim rozmawiała Wolha Siemaszka, na kolki realne a prykmiety pocieplenia i jak będzie wyglądać buduczynia wschodnia flangu Europy, bolż zrozumiała stanie pośla listopadowskiego forumu u Białostoku. Na im przedstawniki samokierowania, eksperty po bioświecy i biznes obmiarkując kiberprognozy, infrastruktury i buduczynią regiona ciężkiego sąsiedztwa z Białorusią i Rosją. Odpowiednio na forumie planuje się zatwierdzić deklarację do władzał u Brukseli z potrzebowaniem przedstawić Podlaszu odmysłowy status i finansowanie jako regionu ciężkiego sąsiedztwa, jaki znajduje się na pierwszej linii bezpieki u siej Europy.

Półtorej chwiliny zostaje do połowy na piątą godzinę pośrednio do Polski i szóstej u Białorusi. Rozkażę wam krychu jeszcze raz pro nadborje. Siądnie u naszym pamierzy w oblaczna, wiecier umierany, ciskniżej za normu. Temperatura powietra od 13 do 16 gradusów. Noczu trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury od 8 do 10 gradusów. Wiecier będzie lekki, cisk dalej niżej za normu. Zautra u naszym pamierzy trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów. A temperatura powietra dniem ma być od 12 do 15 gradusów. Połowa na 17 u Polszczu, połowa na 18 u Białorusi. Dalej słuchajcie Białoruska Radio Racja, Dnia z Racjai.

0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
1: 23 хвилини засталося до 18 години у Польщі, 19 у Білорусі. А у нас є ще одна тема, зв'язана так з Білоруссю, як і з Подрашшям. У стратегії розвитку Подрашського воєводства обов'язково улічать білоруський вектор і сусідство з Білоруссю. На думку експерта, регіон мусить бути готовий до шансів і можливостей, які можуть відкритися при потенційній нормалізації стосунків, поліпшенні поміжного супольництва і вертанні до ранішого узроўню економічної та культурної супраці. Про те, як менавіта білоруський фактор буде адлюстрований у головним стратегічним документі регіона, на брифінгу в університеті у Білостоку розповів керівник експертної групи професор Роберт Цибаровський.
2: Zgadza się, traktujemy to na razie jako szansę. Zobaczymy, co będzie z tym dalej, bo ja uważam, że zamknięcie granicy no, z punktu widzenia gospodarczego jest niestety problemem i myślę, że w perspektywie jakiegoś czasu musimy zakładać, czy być przygotowani na to, że ta granica się otworzy i musimy w to wejść, musimy uczestniczyć w tej wymianie handlowej. Czy tak będzie? Tego nie wiemy oczywiście na ten moment, ale takie oczekiwania myślę, że powinny się znaleźć. Rozwój tej przedsiębiorczości w kierunku wyższych poziomów technologicznych. Tego nam brakuje. Oczywiście wokół tego budujemy całą otoczkę produkcyjną, tak to nazwijmy, prawda? A więc gospodarka. Druga kwestia to są sprawy społeczne. Niewątpliwie najważniejszym kierunkiem to jest odpowiedź na pytanie, co dalej z depopulacją. To jest jeden z najważniejszych. Demografia jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Oczywiście jeśli pierwszy problem, a mianowicie gospodarka będzie słaba, to i pewnie ten drugi nam się nie rozwinie, a więc trzeba to ze sobą powiązać. No i trzeci obszar, który pojawił nam się niedawno, a który też musimy rozwinąć moim zdaniem na fundamencie też gospodarczym, w dużym stopniu gospodarczym, to jest kwestia bezpieczeństwa. No znaleźliśmy się w czasach, jakich się znaleźliśmy, mamy dużo różnych działań, które dotyczą tego, że nasze położenie jest położeniem granicznym, a więc silna gospodarka, dobrze funkcjonujące społeczeństwo, oczywiście usługi publiczne, ale nie będę tego rozwijał już w szczegółach, bo się Państwo domyślają. Natomiast na pewno gospodarka, na pewno demografia i na pewno bezpieczeństwo to są te trzy elementy kluczowe. Oczywiście my to pokażemy w szczegółach, bo takie ogólne hasła nie wszystko wyjaśniają, ale wokół tego będziemy koncentrować całe nasze działania dotyczące aktualizacji.
3: Po словах професора Цибаровського, уже перша зустріч у Білостоку розпочала цикл спецконсультацій, під час яких кожен жихар регіону може долучитися до створення стратегії розвитку Подляшського воєводства. Поводле професора, менавіта практичний досвід місцевих жихарів, бізнесовців і громадських супольностей може визначити реальні потреби регіону і правильно розміркувати будучі європейські фонди. Призначення голосу кожного Подляшука у цьому процесі розважає керівник експертної групи професор Роберт Цибаровський.
4: Консультація – то елемент партиципації społecznej в dzisiejszym współczesnej demokracji. Wiem, że pan marszałek i zarząd województwa chciałby, aby te życzenia czy uwagi do strategii rozwoju województwa złożone przez mieszkańców mogły być uwzględnione w zmianie tej strategii. A co się z tym wiąże? Strategia to taka mapa potrzeb województwa podlaskiego, ale ona będzie mogła być realizowana, czy problemy w niej uwidocznione będą mogły być rozwiązywane w oparciu o fundusze unijne. I tutaj pan marszałek i zarząd województwa podlaskiego od początku tej kadencji postawił na ścisłą współpracę z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Ten fakt potwierdza szereg działań, mianowicie spotkanie wysokiego szczebla w Białowieży, później kongres rok temu w Białymstoku, konsultacje społeczne, w których z województwa podlaskiego wpłynęło jak najwięcej uwag. No i tu aktywność zarządu i samego marszałka w polityce brukselskiej, tak to nazwijmy, właśnie po to, aby województwo podlaskie było słyszalne i aby ta strategia mogła być